Basi vesera radio na mpango zaidi za kaif ya sena dufu kumapeto longu timizi pano pale ashtele vemele na sena futubo klube na tatimbani mangwana panaja vesera radio nsoko waga shpesaji na unionati sportivo songo pantiku ya dimingu ndi fervarmon munzindo bera na test Africa. Vamos sambola mangwana sabudu nsoka wa susani sportivo pembo na tatimbani na nsoko wa ino sofala ndi liga sportivo sofala kwe kukupemba mangwana basi fevana kala na shingalo watete ene zinanga ndine nishu kalima japi ya vesera rado pa mpengu ya masanzekero salani madidi naona nansiku zangu zina madzina bye bye.